awurade hwɛ yɛn so na kora yɛn firi ne mma mu daa sɛ wowu sɛm ahoran nipa

deɛ yɛde sɔ nkyɛnse ne mu wɔ project no ho na ma nkyɛnse ne kyɛ ɛyɛ deɛ ne yɛ frɛ no metal trusses anka ne yɛ nnua sɛ anibia ba obi amfa dua ɛngu ne daa so yɛbɔ yɛda akye ho ban titiri ne nkɔdaa no nti sɛ ɛbɛyɛ a wɔkyena wo mɛnya baabi ada na wɔkyena wanka sɛ oh medan ne afei